0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy, znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus, nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej tymczasem wizyta szefa polskiego resortu obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro. O czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma spotkać się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notesią na Kujawach. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
2: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
1: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
3: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
1: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. 4 mecze z 3 rywalami, 4 hotele i aż 5 stadionów licząc z treningowymi. Wczoraj w poniedziałek w Warszawie ruszyło 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze czekają podróże do Sztokholmu, Suchocina i Zenicy, ale pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną już 25 września w Warszawie. A już dziś o 18 mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Stawka to półfinał Mistrzostw Europy.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Wtorek z chmurami i większymi przejaśnieniami, głównie w drugiej połowie dnia na zachodzie. Przelotny opad deszczu wszędzie, a we wschodniej Polsce możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni miejscami na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 19 w północno-zachodniej części kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Dzień dobry we wtorek. Jeżeli dopiero zbieracie się do wyjścia z domu albo już jesteście w drodze, no to Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka meldują się przy mikrofonach.
6: Cześć! Poniedziałkowy szok przeżyty, więc dziś rano działamy już znacznie na większym luzie i w zdecydowanie lepszych humorach.
5: Kawa w dłonie, radio dostrojone na właściwe fale i odpalamy ten wtorkowy poranek w świetnym klimacie.
6: Dołączcie do nas.

0: To ja tak zerkam sobie w kalendarz na dzisiejszy wtorek. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim i Maurycy, także wszystkiego najlepszego.
1: A z nietypowych świąt wyłapałam bezbłędną rzecz. Dziś przypada dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę.
0: No to dzisiaj rano w łazienkach trenujemy groźne miny, pewne postawy, no i mocne argumenty dla szefa.
1: Dokładnie, życzymy udanych prób, a na rozgrzewkę przed lustrem dajemy idealny podkład muzyczny.
0: Także podkręćcie radio i lecimy z tym wtorkiem.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane. Co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem. Marcin Krzemiński, 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
2: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
1: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
3: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
1: Dziś m.in. o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim, tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9, potem od 10 do 12 w powiecie janowskim, tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. W sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry. Mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Pochmurno, może padać deszcz. Na wschodzie możliwe burze, ale pojawi się też słońce, głównie na zachodzie, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. No i właśnie w dolinach górskich najchłodniej, miejscami zaledwie 9 stopni. Najcieplej w północno-zachodniej części kraju, tam nawet 18.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając do zera w setach do 14, 13 i 22. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami. Bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej, w teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
8: byliśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa, ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski, także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
7: Meczy Polska-Niemcy o 18:00, a pierwszy ćwierćfinał już o 15:00. Francja zagra z Rumunią. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Dziś pierwszy trening, a w piątek pierwszy mecz w dywizji B w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis La Fuente przedłużył kontrakt o kolejnych 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Kontrakt dla Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji. I jeszcze boks. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpadła z Mistrzostw Europy w Sofii już po pierwszej walce. Do ćwierćfinałów awansowała wczoraj trójka naszych pięściarzy: Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała.
9: No to jest te parę minut po godzinie 7:00. Szybki komunikat dla każdego, kto stoi przed szafą i nie wie, co ze sobą zrobić. Wyglądamy za okno, no i jest 9 stopni, wiatr potęguje chłód i kusi, żeby ubrać się jak w środku zimy.
10: Tylko nie przesadźcie, bo dzisiaj po południu dobijemy do 17 stopni i będziecie nosić te wielkie kurtki w rękach. A i wrzućcie coś przeciwdeszczowego do torby, bo może jeszcze dzisiaj trochę popadać.
9: No krótko mówiąc, cebulka na cebulkę, a u nas w głośnikach stała, wysoka temperatura.

0: No to już niedługo przypada Dzień Życzliwości, więc to jest dobry moment, by przypomnieć sobie, jak wiele może zmienić takie spokojne, ludzkie podejście. No czasem wystarczy chwila rozmowy, odrobina empatii, no i zwykła ludzka życzliwość, by zmienić czyjś dzień.
1: Właśnie wczoraj spotkała mnie taka sytuacja i chciałabym powiedzieć dziękuję policjantom, którzy okazali mi kulturę, spokój i ludzkie podejście. Choć najczęściej kojarzymy ich z przepisami, kontrolami i mandatami, za mundurem są naprawdę fajni ludzie.
0: No służba to nie tylko przepisy i mandaty, lecz no także sposób rozmowy z drugim człowiekiem. Także no dobrze wiedzieć, że za mundurem spotykamy też życzliwych ludzi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę oraz pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Patryk Jaremierski-Ból z Włocławka zapraszam. Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb, mówi dr Jadwiga Lewandowska, kierownik badań archeologicznych.
2: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
1: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Włocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne. W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski. Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Włocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią, mówi Grzegorz Jankowski, prezes klubu Relax Bet.
3: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje włocławskie, i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150. Także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
4: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
3: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea, mówią uczestnicy.
5: Lubię badmintona w sumie.
6: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie.

0: Naprawdę mega fajnie.
1: Czy trenujecie na co dzień?
2: Tak, no 2 treningi w tygodniu mamy.
0: Tak samo, 2 treningi w tygodniu, no już 4 lata.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
0: Ogólnie ukojenie, taki bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badminton tylko dlatego, że ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport.
3: 3. edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji.
4: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: No to teraz taka mała przypominajka dla kierowców i pieszych. W kilku miejscach Włocławka musimy liczyć się ze zwężeniami.
1: Dotyczy to zarówno jezdni, jak i chodników.
0: Zwężenia jezdni są m.in. na Brzeskiej, Starym Rynku, Wiejskiej, Polnej i Długiej.
1: A także na Bukowej, Barskiej, Chemików i w kilku innych punktach miasta.
0: No piesi również powinni uważać, bo zwężenia chodników są m.in. przy ulicy 3 Maja, Królewieckiej, Reja i Papieżka.
1: Dlatego dzisiaj nie jedziemy ani nie chodzimy na autopilocie.
2: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie. Napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
2: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
1: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań. Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
3: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
4: Broń krótka, tak?
3: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
1: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
2: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
1: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park & Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 12 stopni miejscami na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 w północno-zachodniej części kraju. Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, ale pojawi się też słońce, głównie na zachodzie. W górach może padać śnieg.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie 25 piłkarzy będzie miał do dyspozycji Jan Urban na zgrupowaniu, które ruszyło wczoraj, ale dla sztabu tak naprawdę rozpocznie się dziś, bo kadrowicze będą po raz pierwszy trenować. W ostatniej chwili ze składu wypadli Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Do zespołu dołączył w związku z tym Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, mówi Dominik Wardzichowski ze sport.pl.
8: I to jest absolutnie zasłużona obecność, bo Marcel Reguła, pamiętamy te plotki transferowe, było krok od transferu do Borussii Dortmund. no to by było coś absolutnie fenomenalnego dla rozwoju tego zawodnika, ale stopniowo Borussia ostatecznie wybrała inną opcję.
7: W miejsce Grabary został powołany Bartłomiej Drągowski. To oznacza, że selekcjoner definitywnie skreślił już Łukasza Skorupskiego.
8: I skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc no myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy.
7: Polscy piłkarze podczas tego okienka zagrają aż 4 mecze w Lidze Narodów. Zaczną od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Ten mecz w piątek. Już tylko 8 zespołów zostało w grze o tytuł Mistrzów Europy w siatkówce. Kto pojedzie do Mediolanu walczyć o medale, dowiemy się dziś i jutro. Oczywiście w ćwierćfinale są Polacy, którzy dziś o 18 zagrają z Niemcami. Wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią. Te mecze w Sofii. A jutro w Turynie Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Maja Chwanińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Polka jest w turnieju rozstawana z numerem 5, a o ćwierćfinał zagra jutro z Ukrainką Aleksandrą Olinikową, która pokonała dziś Amerykankę Vivienne Wolf 6-1, 7-6. Równolegle trwa turniej w Seulu, ale już bez polskich akcentów, bo Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie, przegrała z 200 w rankingu Darią Astachową. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
4: Jest parę minut po godzinie 8:00, no i nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że to są dosłownie ostatnie godziny kalendarzowego lata.
9: No tak, od jutra zmiana pory roku, ale umówmy się, dzisiaj jeszcze nie wystawiamy rachunku za ten sezon.
4: Dokładnie tak, żadnego wspominania i narzekania. Jeżeli jedziecie do pracy albo otwieracie już biuro, no to dajemy wam kawałki, które mają czysto wakacyjną moc.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: To są takie wyniki sportowe, przy których najpierw trzeba sprawdzić wiek zawodnika.
2: I tutaj naprawdę warto, bo Iga Pietrykowska jest uczennicą czwartej klasy.
1: No i ona wystartowała w finale lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w Chorzowie. Na 60 metrów pobiegła 8 sekund i 63 sekundy.
2: To rekord kraju w jej roczniku.
1: No a jeszcze w tym samym dwuboju miała skok wzwyż. Tam też poprawiła swój najlepszy wynik.
2: Teraz jej życiowy rekord to 126 cm.
1: No i żeby tego było mało, z całych zawodów przywiozła srebrny medal.
2: Czyli wyjazd do Chorzowa zdecydowanie się udał.
3: Często jeżdżę kabrioletem w nocy.

0: No to dzisiaj zdecydowanie możemy sobie zrobić dzień bez samochodu.
1: I nawet nie będzie to szczególnie bolesne.
0: No bo Urząd Marszałkowski ogłosił, że ich czerwonymi autobusami pojedziemy dzisiaj za darmo.
1: 22 września jest ogólnoeuropejski dzień bez samochodu.
0: No tylko tutaj trzeba pamiętać, żeby mieć ze sobą dowód rejestracyjny i dokument tożsamości.
1: Czyli samochód zostaje, ale jego dowód jedzie z nami.
0: No, czyli też może mieć swój dzień.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: No to mamy we Włocławku odkrycie, które spokojnie mogłoby być początkiem filmu o poszukiwaniu skarbów.
1: Tylko że tutaj nie trzeba było niczego szukać, archeolodzy znaleźli go przy Tumskiej.
0: I to nie kilka monet, na razie zidentyfikowano 355 przedmiotów.
1: Są złote monety, biżuteria, zegarki, srebrna zastawa, a nawet przedmioty związane z kulturą żydowską.
0: No i jeszcze pierścionek, w którym znaleziono papierowe zawiniątko z nieznaną treścią.
1: I właśnie ono może pomóc wyjaśnić, do kogo należał cały skarb.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Spór o alkohol w koalicji rządzącej, przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę, powiemy czemu. Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
2: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
1: Mówi Anna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropietrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
3: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
1: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
4: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
1: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
5: Bawimy się. Na przykład w klocki.
6: Też udawa nam rodzina.
7: Gramy w piłkę.
1: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko 3 mecze dzielą Polaków od upragnionego złota na siatkarskich mistrzostwach Europy. Dziś nasz zespół zagra o awans do strefy medalowej, bo w ćwierćfinale zmierzy się z Niemcami. Bardzo solidną drużyną, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Mateusz Nykiel.
9: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
8: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
10: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem. Wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
8: Mecze Polska-Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zdebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zaledwie 9 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 na Podkarpaciu, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17 w Wielkopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury. Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, pojawi się też słońce głównie na zachodzie, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: 9 na naszych radiowych zegarach. Nie wiem, czy zauważyliście, że około 9 wchodzi ten moment, kiedy pierwsza poranna ekscytacja opada, no i trzeba po prostu zacząć tak konkretniej działać.
12: Właśnie dlatego teraz zmieniamy trochę bieg, odsuwamy wszystkie rozpraszacze i podrzucamy zestaw muzyczny, przy którym praca i jazda po mieście idą 2 razy sprawniej.

0: Jest dobra wiadomość dla kierowców, którzy regularnie jeżdżą przez okolice Urzędu Pracy. Rondo turbinowe jest już coraz bliżej końca.
1: I przede wszystkim coraz więcej tego ronda jest dostępne dla kierowców.
0: Od końca sierpnia można już przejechać w relacji Wysoka Kapitulna, a większość ronda ma być przejezdna jeszcze we wrześniu.
1: Czyli na najważniejszy etap nie trzeba będzie czekać do końca całej inwestycji.
0: No bo sama budowa potrwa, wiadomo, jeszcze dłużej.

0: polsku.
1: No trzeba przyznać, z tym mostem stalowym to już naprawdę trzeba być na bieżąco, bo informacje zmieniały się kilka razy.
2: Na początku miało być całkowite zamknięcie na 5 dni, później te informacje wycofano.
1: Ale to nie oznacza, że most jest cały czas dostępny, no bo nadal obowiązują zamknięcia nocne.
2: Do 25 września od godziny 22 do 6 rano.
1: Czyli jeśli planujecie przejazd w dzień, most będzie otwarty, jeśli wracacie późnym wieczorem albo w nocy, no to musicie wybrać trasę przez zaporę.
2: Najlepiej zapamiętać godziny, bo most nie będzie czekał na spóźnialski.
1: O 22 kończy pracę dla kierowców, rano się znowu otwiera.

0: No to jeżeli prowadzicie firmę, to 24 września we Włocławku będzie okazja zobaczyć, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w codziennej pracy.
1: Wtedy odbywa się Dzień Inspiracji Biznesowej.
0: No miejsce to Włocławskie Centrum Biznesu, inkubator przedsiębiorczości przy ulicy Toruńskiej.
1: Start o godzinie 9, wydarzenie potrwa do 15, a rejestracja uczestników zaczyna się o 8.30.
0: Będzie m.in. mowa o zastosowaniach AI w firmach, bezpieczeństwu i temacie autonomicznych agentów AI.
1: Udział jest całkowicie bezpłatny, ale wcześniej trzeba się zarejestrować.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie stanowił zagrożenia to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce za chwilę wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach. Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienie jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
2: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
1: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Medek.
3: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie dwa razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te według niezależnych ekspertów są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
1: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
4: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
1: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, na zachodzie słońce, w Tatrach i na szczytach Beskidów śnieg. Najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach i na Pomorzu Zachodnim, tam 17-18 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: 10:00 na naszych radiowych zegarach. Została nam ostatnia wspólna godzina z tego wtorkowego poranka i wykorzystajmy ją co do sekundy.
7: Jeśli macie do załatwienia ważną rozmowę, papierologię albo po prostu musicie przetrwać trudniejszy moment w ciągu dnia, podkręćcie basy.
6: A my pompujemy dobrą energię na finał naszego spotkania.
0: Po polsku na 101,4 FM.

0: No to chyba mamy kolejny dowód na to, że święta naprawdę się zbliżają.
1: We wrześniu
0: Włocławek już szuka firmy, która zajmie się miejskimi iluminacjami.
1: Czyli jesień jeszcze się nie zaczęła, a lampki już mają plany.
0: Ale spokojnie, no montaż ruszy najwcześniej 21 listopada, a wszystko ma być gotowe na 5 grudnia.
1: Dekoracje są miejskie, więc nie trzeba kupować nowych.
0: W poprzednim sezonie, tak jak czytam, sama obsługa kosztowała ponad 267 tysięcy złotych brutto.
1: Lampki jeszcze nie świecą, a już kosztują.
2: WPP na 101,4 FM. Boli mnie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Most nie będzie całkowicie zamknięty, to tylko nocne utrudnienia. Trwa śledztwo przeciwko Brianowi W. Oraz szukajcie fajansu ze świecą. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku dementuje informacje o całkowitym zamknięciu mostu imienia marszałka Rydza Śmigłego. Przejazd będzie zamykany jedynie czasowo. Utrudnienia zaplanowano do dnia 25 września, w godzinach od 22 do 6 rano. W tym czasie wykonawca będzie montował rusztowanie nad jezdnią oraz prowadził prace związane z zabezpieczeniem antykoryzyjnym stalowej konstrukcji mostu. Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
2: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. 25 września o godzinie 17 w galerii na piętrze w skarbcu fajansu przy ulicy Żabiej 2 odbędzie się wernisaż wystawy Szukajcie fajansu ze świecą, organizowanej w ramach Fajans Festival Włocławek. Na ekspozycji zobaczymy wybrane wyroby fajansowe, które służyły nie tylko do oświetlenia wnętrz, ale również pełniły funkcję dekoracyjną. Eksponaty pochodzą m.in. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Liceum Ziemi Kujawskiej oraz kolekcji prywatnych. Wstęp na wernisaż i zwiedzanie wystawy w dniach 26-27 września jest bezpłatny.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Jest parę minut przed godziną 11:00, szybka zamiana w studiu, poranny dyżur zamieniamy no już na takie popołudniowe plany.
1: Ale was zostawiamy w najlepszych możliwych rękach i z playlistą, która nie pozwoli wam zwolnić tempa do samego końca pracy.
0: Dzięki za każde małe i duże wsparcie na naszym radiowym fejsie. Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka.
1: Do usłyszenia jutro od 6:00. Cześć!
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
0: W fejsie Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka.
1: Do usłyszenia jutro od 6:00. Cześć!
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W rękach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach. Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełański w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona m.in. utworzenie 2 amerykańskich baz na Grenlandii.
1: Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów. W sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji natomiast także tych topowych rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
3: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony, Xavi, poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
1: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 9 stopni na Podhalu, 13 na Górnym Śląsku, 14 w Małopolsce, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17 w Wielkopolsce. Pochmurno, z opadami deszczu, na wschodzie możliwe burze. Pojawi się też słońce, głównie na zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
5: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
6: Dzień dobry.
5: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshi, tak. Sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
6: Tak.
5: Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi? Ile macie sekcji wiekowych?
6: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują 3 grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum. liceum oraz starsi, jeszcze starsi, w grupie najstarszej.
5: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
6: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu, jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach, a na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
5: Tutaj teraz mamy za nami są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
6: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4, 5, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni i tyle.
5: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
6: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego, że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
2: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi, aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie, musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo kun, czyli 5 zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali, to jest bardzo ważne, szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo przemycane w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
2: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej i otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony, mamy sukcesy, z roku na rok coraz większe, dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy, także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem, także naprawdę jest to fajna współpraca.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Wspominałeś o sukcesach. Przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy z zawodów, przewozi się dosłownie wartki medali.
2: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie... Powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
2: Cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate, a po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
2: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje, podczas gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijam.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu, jak to wyglądało?
2: Znaczy, sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni sensei, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach i podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ta ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
2: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada. Żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli, o, bo tu kostka, bo to. Przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki. Wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem. Kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka. Kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel: zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
2: oraz Szkoła Zanshi.
1: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, do widzenia. Dzięki.
0: Wokół nas. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie. Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
1: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
0: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
2: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
3: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
2: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
0: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach i tam usłyszę zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodu. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
0: Najwięcej chmur na południu, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, wszędzie poza północnym zachodem przelotny deszcz. A na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu i w wielu miastach można za darmo podróżować komunikacją miejską, ale w tym roku MPK niczego takiego nie ogłosiło. Czyli wszyscy jeżdżą za darmo, ale my we Włocławku płacimy. Moi drodzy, o tym też będziemy mówić. Będziemy mówić także o nowym transferze Anwilu Włocławek tuż przed startem sezonu. Nowy kontrakt, nowy podpis, więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Anwil Włocławek z transferem można by powiedzieć medycznym, bo pozyskanie nowego gracza na obwód jeszcze przed początkiem ligowego sezonu to reakcja klubu na urazy w zespole. Tak przekazuje Anwil. Nowym rottweilerem został Dion Edwin, pochodzący z Wysp Dziewiczych. Urodzony w 1992 roku zawodnik ma 192 cm wzrostu. Jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, występował w ligach fińskiej, ukraińskiej, macedońskiej czy węgierskiej. Tam zresztą spędził ostatni sezon, gdzie w 34 meczach grał średnio po 27 minut i notował blisko 14 punktów i 5 zbiórek, także 5 asyst na mecz. Teraz będzie reprezentował barwy Anwilu Włocławek.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia oraz policjanci przywrócili krążenie nieprzytomnemu 70-latkowi. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. ZUS ostrzega osoby z niepełnosprawnościami przed firmami oferującymi odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do zakładu trafiają osoby, które otrzymały gotowe umowy i pełnomocnictwa. Tymczasem wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie z pomocą pracowników ZUS. Zdarzały się przypadki, gdy pośrednicy pobierali za swoje usługi nawet ponad 20 tysięcy złotych. ZUS przypomina, że świadczenie przysługuje osobom od 18 roku życia z decyzją WZON i poziomem potrzeby wsparcia co najmniej 70 punktów. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach, mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
2: Fantastyczna sprawa. Malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki i ta praca od wielu, wielu lat. Oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest z gminy Lubrań. Nie z podnoszenia ciężarów.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów. Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach. Mówi Małgorzata Michalak, trenerka Husarii Lubraniec.
3: Zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji. Policjanci Grupy Szybkiego Reagowania z Torunia zauważyli przy ulicy Kościuszki 70-letniego mężczyznę, który stracił przytomność i nie oddychał. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli resuscytację. W działaniach wykorzystali DF-11

Policjanci z naszego regionu przeprowadzili akcję Trzeźwość. O poranku trzeba było dmuchać w alkomat. W powiecie radziejowskim na przykład mundurowi sprawdzili ponad 1100 osób i tylko jedna była pod wpływem alkoholu. 43-letnia kobieta zatrzymana w Piotrkowie Kujawskim dmuchnęła, chuchnęła. No i zdecydowanie nie było tam tylko mięty po porannym myciu zębów, a 1,5 promila w wydychanym. Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Mam nadzieję, że dla tej pani potrwa jak najdłużej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna. Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
2: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
1: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
3: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
1: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka kolej aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
4: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
1: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wszędzie poza północnym zachodem przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodów. W wielu miastach jest darmowa komunikacja miejska, ale we Włocławku w tym roku akurat nie. To nie oznacza, że nie skorzystamy, bo za darmo są pociągi wybrane. O tym będziemy mówić za moment. Jesteśmy po 13. Filip Waćkowski. Cześć.
6: Południe po polsku na 101,4 FM.

Dziś mamy Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach, także województwa kujawsko-pomorskiego, są darmowe przejazdy komunikacją miejską, ale w tym roku we Włocławku akurat nie płacić trzeba. Nie ma żadnego komunikatu MPK w tej sprawie, natomiast za darmo możemy podróżować pociągami. Tymi regionalnymi, obsługiwanymi przez Polregio oraz Arrive. Za darmo możemy też podróżować regionalnymi autobusami. Trzeba mieć przy sobie jednak dowód rejestracyjny samochodu i swój dowód osobisty. Takie są zasady w pociągach i autobusach województwa kujawsko-pomorskiego. Dzisiaj do północy pociągi regionalne za darmo.

Wrócę jeszcze do tematu Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Wspominałem o tym, że pociągami regionalnymi w województwie kujawsko-pomorskim możemy jeździć dziś za darmo. Ale są pewne warunki, trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny od pojazdu. No i swój dowód osobisty. Czyli co, Europejski Dzień Bez Samochodu, zachęcający do tego, że prywatny samochód nam niepotrzebny, możemy korzystać ze zbiorowej komunikacji. Ale jednak, żeby skorzystać z niej dziś za darmo, to musimy być właścicielami samochodu. Ciekawe, czy jak będzie jakiś dzień trzeźwości, to w tym dniu trzeba będzie obowiązkowo kupić piwo.

0: Radzie. Zajrzyjmy sobie teraz do świata filmów, seriali Psy. Kojarzycie, no oczywiście, że znacie Psy, no to wracają. Powstanie serial opowiadający tę historię. Zupełnie nowa produkcja, ten sam scenariusz, tylko no właśnie, serial, zdjęcia mają już ruszać. No i tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądać w obecnych czasach.
1: Stopczyk, co wy tam palicie?
0: Ja wejpuję, ale jak pan major woli, to Franc ma snusy.
2: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka. Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
1: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
3: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
1: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
4: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
1: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
5: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków. I że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
1: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o złote lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem. Najwięcej chmur na południu. W pozostałych regionach są niewielkie przejaśnienia, ale padać będzie niemal wszędzie poza północnym zachodem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 14:00 w tej godzinie. My wrócimy do tematu Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Ja przypomnę, że regionalnymi autobusami, ale także pociągami możemy dziś jeździć za darmo, ale w ten wtorek to nie jedyne święto w kalendarzu. O tym też sobie w tej godzinie powiemy.

0: jest Europejski Dzień Bez Samochodu. O tym oczywiście wspominaliśmy i o tym wspominać jeszcze będziemy. A ile czasu w ogóle w tych autach spędzamy? Statystyczny Polak podczas całego życia w aucie spędza 3 lata i 11 miesięcy. No prawie 4 lata. 2 lata i 7 miesięcy jako kierowca oraz rok i 4 miesiące jako pasażer. Prawie 4 lata życia w aucie. No nieźle, nieźle. Ja jestem ciekaw, czy są jakieś statystyki, ile przekleństw wypowiadamy w samochodzie, bo tutaj to pewnie zdecydowaną większość z życia.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam Państwa.
1: Dziś poruszymy trudny temat, ale niezwykle ważny społecznie, ponieważ zmieniają się czasy, zmieniają się możliwości, zmieniają się różne uwarunkowania, ale nie zmienia się jedno. Pozostaje spora grupa osób, które mają, będą miały lub miały w przeszłości jakiś problem z używkami i jest to problem, którym też aktywnie zajmuje się miasto, jako samorząd.
2: Tak, rzeczywiście, to jest nasze zadanie. I bardzo poważnie do tego zadania podchodzimy, dlatego też nasze działania też nakierowane są na profilaktykę, czyli pracę taką konsekwentną, regularną, cykliczną również też z osobami, grupami, które mogą być potencjalnie zagrożone, czyli działania profilaktyczne. Sięgamy przede wszystkim do szkół, mówię o szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale też wspieramy finansowo i rzeczowo również organizacje pozarządowe, które oprócz naszych moprowskich świetlic również prowadzą swoje świetlice dla dzieci i młodzieży, które mają, pochodzą z rodzin mających stałe albo czasowe problemy wychowawcze, wychowawczo-ekonomiczne. Współpracujemy w tym zakresie i ze specjalistami. Wiadomo, że mamy w swoim obszarze, w strukturze jednostki wyspecjalizowane, ale również stowarzyszenia, organizacje pozarządowe.
1: I one współpracują, te organizacje, stowarzyszenia aktywnie z miasta.
2: Zdecydowanie. Szkoły są na tak, jeżeli chodzi o nasze propozycje. Profilaktyka uniwersalna, czyli ta adresowana do całej naszej grupy mieszkańców. Przeciwdziałanie, wzmacnianie pozytywnych postaw, takich nastawionych na zdrowy styl życia i umiejętność odmawiania w sytuacjach, kiedy taki moment zagrożenia może nadejść. Mówimy tutaj nie tylko o alkoholu, ale jakichkolwiek innych.
1: Myślę, że teraz chyba największym problemem są jednak narkotyki.
2: Narkotyki, leki też niektóre, które w dużych nadmiarze powodują też takie psychiczne zmiany. Druga rzecz jest ta ważna, że wspierają też nas i poradnia psychologiczno-pedagogiczna między innymi, Straż Miejska, która też ma swój program profilaktyczny. Ważne jest docierać nie tylko do dzieci i młodzieży i pokazywać im, jakie sytuacje mogą zagrażać ich zdrowiu, jakie mogą być skutki uzależnień, nadużywania pewnych substancji psychoaktywnych czy alkoholu, ale również właśnie adresujemy swoje działania do tych dorosłych, czyli do rad pedagogicznych, do rodziców.
1: Żeby też potrafili
2: rozpoznać,
1: tak?
2: Kiedy dziecko ma problem, kiedy coś się zaczęło źle dziać. Stąd też w pierwszym kolejności dla nas ważna jest profilaktyka, a potem, jeżeli niestety coś się złego zadzieje, minimalizowanie skutków takich działań. Ważne jest, że nasze działania są realizowane w oparciu o dwa takie podstawowe dokumenty. Jeden to jest miejski program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, a także drugi strategia rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów społecznych, która została przyjęta na kolejne 5 lat w tym roku. I tam też jest, oprócz diagnozy, są działania wzmacniające wszystko to, co niweluje zagrożenie dla naszych mieszkańców w tym zakresie.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka, a rozmawialiśmy o profilaktyce, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w naszym mieście.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Dzisiaj mamy Europejski Dzień Bez Samochodu, to jedno, ale oprócz tego jest, uwaga, Dzień Proszenia przed Lustrem o Podwyżkę w Pracy. W Polsce mamy 3,5 miliona samozatrudnionych, więc to proszenie przed lustrem może mieć jakiś sens. Powodzenia.
2: Po polsku na 101.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni. Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
3: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
1: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
4: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani. Musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
1: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew. Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa, spędzać aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew. Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. Książka od razu podzieliła komentatorów i jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem, a na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask.

0: Ania i Krzysztof Kres.
1: Parę chwil po 15:00, popołudnie na najlepszej fali w regionie. Wiecie, że to jest ostatnie popołudnie lata? Chociaż w pogodzie to już tak bardziej jesiennie, nie? Zwłaszcza, że kasztany leżą na ulicach. Jeszcze ich dzieci nie wyzbierały, jeszcze nie. Wracamy do grania. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z Włocławka i okolic.

Czy sztuczna inteligencja jest faktycznie inteligentna? Można to w bardzo prosty sposób ponoć sprawdzić. I ja to zrobiłem. Zadałem właśnie pytanie, kiedy grają patałachy? I wiecie, co odpowiedziała? Piłkarska reprezentacja Polski najbliższe mecze gra z Bośnią i Hercegowiną w piątek, następnie w poniedziałek ze Szwecją. Ciekawe, czy to AI zna pewną przyśpiewkę o PZPN-ie.

0: jest już niczym.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Kolejna edycja biojarmarku przyciągnęła mieszkańców. Roztrwa śledztwo przeciwko Brianowi W. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy. Mówi Małgorzata Szymańska, Jazz i Poezja.
3: Firma Jazz i Poezja w słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
4: Czy jest jakiś produkt, który cieć, produkt, który cieć, produkt, który cieć, produkt, który cieć, produkt, który cieć, produkt, który cieć, produkt, który cieć, produkt, który cieć, produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć produkt, który cieć...
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Dzisiaj jest ostatni dzień lata, no przed nami jesień. Przed nami jesień. Na naszego radiowego messengera napisała Magda i się pyta, kiedy ta zmiana czasu? No jeszcze miesiąc, chociaż ja wolałbym na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Nigdy. Politycy jednak co roku obiecują i co roku nic z tego nie wynika. Wracamy do grania.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki. Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
2: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
1: 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
3: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
1: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z zonda krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w zonda krypto.
4: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
5: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
1: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
6: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin i to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
1: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wszędzie poza północnym zachodem przydadzą się dziś parasole, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: No i jesteśmy już po 16. W tej godzinie powiemy sobie o tym, że z pewnym lekarzem od głośnej afery możemy czuć pewną solidarność. Ale dlaczego? No to wszystko wyjaśnię za moment. Nie zabraknie też informacji z Włocławka i okolic.

0: Lekarska afera w naszym kraju no, nie milknie, nie cichnie i teraz jest głośno o tym słynnym lekarzu. Nagrano go, jak mówi, że no aferę to on ma tam, gdzie światło nie dochodzi, tylko mu trochę smutno, bo nie może teraz do pracy dojeżdżać Porsche. Wiecie co? Ja go trochę rozumiem. Co prawda nie mam takich zarobków i nawet mnie nie stać. I ja też do pracy nie mogę dojeżdżać Porsche. I też mi z tego powodu niesamowicie smutno.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny skarb znaleziony we Włocławku. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939. Mówi Alicja Droslipińska, kierownik działu archeologii.
2: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też jak gdyby będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
1: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając między innymi Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach. Mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
3: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki i ta praca od wielu, wielu lat. Oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubranie. Z podnoszenia ciężarów.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów. Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach. Mówi Małgorzata Michalak, trenerka Husarii Lubraniec.
4: Zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.
5: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

te wtorkowe popołudnie sprawdźmy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogę Włocławka. Przede wszystkim przypominam, że cały czas zamykany jest most stalowy w godzinach nocnych od 22 do 6. Termin zakończenia tych nocnych prac cały czas się przesuwa. No dobra, ale gdzie jeszcze nie przejedziemy? 3 maja, konkretnie skrzyżowaniami z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem i Żabią. Nie przejedziemy też skrzyżowaniem Kapitulnej, Wysokiej i Długiej. Oprócz łącznika Kapitulna Wysoka, no to skrzyżowanie Nowe Rondo w zasadzie wtedy ma być dostępne w połowie października.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą zonda krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery zonda krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce zonda krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki zonda krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
2: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
1: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
1: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
4: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
1: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia przelotny deszcz w niemal całym kraju, do tego sporo chmur na niebie, a na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 17 i za moment wrócimy do tematu, o którym już dzisiaj wspominałem, czyli nowy transfer Anwilu Włocławek tuż przed startem sezonu.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Człowiek z transferem można by powiedzieć medycznym, bo pozyskanie nowego gracza na obwód jeszcze przed początkiem ligowego sezonu to reakcja klubu na urazy w zespole. Tak przekazuje Anvil. Nowym Rottweilerem został Dion Edwin, pochodzący z Wysp Dziewiczych. Urodzony w 1992 roku zawodnik ma 192 cm wzrostu. Jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, występował w ligach fińskiej, ukraińskiej, macedońskiej czy węgierskiej. Tam zresztą spędził ostatni sezon, gdzie w 34 meczach grał średnio po 27 minut i notował blisko 14 punktów i 5 zbiórek, także 5 asyst na mecz. Teraz będzie reprezentował barwy Anwilu Włocławek.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

wtorek na najlepszej fali w regionie. Moi drodzy, transmisje sprzedażowe na Facebooku czy TikToku. No cieszą się ogromnym zainteresowaniem już od kilku lat, ale sprzedaje się tam niesamowitą ilość podróbek. Krótko mówiąc, podrabianej odzieży, torebek, akcesoriów i tak dalej. I policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa mówią, że dosyć tego, będą się przyglądać transmisjom sprzedażowym. No i mają po prostu działać. Czyli hasło halo policja, proszę przyjechać na Facebooka, to już wcale nie jest żart.

Kilkanaście minut do 18:00, oczywiście wtorkowe popołudnie i wiecie co? To jest ostatnie popołudnie lata. Kalendarzowego, astronomicznego, w pogodzie już mamy trochę jesień, nie? Przez to ostatnie popołudnie i ostatni wieczór lata przeprowadzi was Patryk Jaromierski, z którym spotkacie się tuż po godzinie 18:00. Ja nazywam się Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedyncom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
2: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
3: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
2: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
1: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo, mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
4: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
1: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
5: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
1: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
6: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
1: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro sporo chmur, choć pojawią się też przejaśnienia. Na zachodzie bez deszczu, w pozostałej części możliwe przelotne opady. Temperatura maksymalna od 13 do 19 stopni. Najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Najsilniej będzie wiać na wschodzie i nad morzem.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze Francji po zwycięstwie w Sofii nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy. Trójkolorowi osiągnęli już więc ten sam etap rywalizacji co 3 lata temu. Wtedy przegrali w półfinale z Włochami 0-3, a w meczu o brązowy medal ulegli Słowenii 2-3. A teraz Francja w półfinale znów może trafić na Włochy, o ile Mistrzowie Świata pokonają w ćwierćfinale Finlandię. Dziś jeszcze dowiemy się też, czy do półfinału awansują Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru

0: zrezygnowacie z gry w narodowych barwach. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś też treningi przed wspomnianymi meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Ale dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
1: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Dobry wieczór wszystkim. 22 września, wtoreczek. Czas na dobrą wieczorną muzykę i ciekawostki ze świata muzycznej branży. Patryk Jarmierski, a to jest Radio Wrocławek.

0: Muzycy The Strokes tak pilnie szukali inspiracji, że w jednym utworze zamieścili cudze melodie dwóch różnych zespołów. Billiemu Idolowi zapobiegawczo dopisali prawa autorskie, ale o chłopakach z Modern English zupełnie zapomnieli. Brytyjczycy śmieją się na socialkach, że chętnie przygarnęliby wreszcie swój zasłużony procent ze sprzedaży. Wspaniale zapożycza się słynne riffy, mając nadzieję, że nikt w radio nie pamięta już numerów z lat 80.
1: Po polsku. Los

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Radni zdecydowali o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji. Oraz we Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
2: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe. Ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu obrony cywilnej i ochrony ludności. Dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły. Natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej. Mówi Magdalena Mikołajczyk, dyrektor przedszkola publicznego nr 25 Słoneczko.
3: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem, telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych. Mówi Krzysztof Szaradowski, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Włocławek.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków.
1: Mówi Marek Wodecki, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplom od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe. Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko. Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście.
0: To jest Puls Włocławka.

Znany krytyk postanowił sprawdzić, który ze słynnych zespołów bardziej wkurza fanów zbyt długimi numerami. Iron Maiden obwinia o wtórność, a Metallica zarzuca upychanie 100 różnych motywów w jednym tasiemcu. Wygląda na to, że nawet metalowe legendy mają problem ze skończeniem piosenki w odpowiednim momencie. Mimo narzekań ekspertów i tak wyprzedadzą nadchodzące mega koncerty na stadionach i w Las Vegas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
1: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
1: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
3: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych,
1: dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
1: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na atak terrorystów Hamasu bombardował Gazę przez ponad 2 lata. Zginęło co najmniej 73 tysiące Palestyńczyków. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji Stork Lens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
8: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
7: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko dwa tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingu, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
9: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest piąta rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach także Maja Chwalińska, dla której ostatnie trzy miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z trzeciej setki rankingu. Chwalińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0, to w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki wyłoni jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.
10: Kilka minut po godzinie 19. Wtorkowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. Zapraszam dalej na najlepsze hity. Zostańcie z nami.
6: Po polsku na 101,4 FM.

Mając 95 lat na karku, William Shatner uznał, że to idealny moment na start kariery w heavy metalu. Aktor szczerze przyznał w wywiadzie, że cały ten gatunek brzmi dla niego tak samo i musi odliczać, by trafić w rytm. Na scenie osłania go ekipa doświadczonych muzyków, a sam kapitan Kirk głowi się, czym właściwie jest ten cały metal. Strach pomyśleć, czym zaskoczy nas na setne urodziny, skoro teraz roznosi kluby coverami Ozziego Osborna.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: po polsku.
1: Ponieważ Taylor Swift wygrała już w muzyce chyba wszystko, stacja musiała wymyślić dla niej zupełnie nową kategorię. Piosenkarka dostanie nagrodę za to, że w swoich klipach sama śpiewa, sama tańczy i jeszcze sama stoi za kamerą. Najwyraźniej zwykła rywalizacja z innymi twórcami to za mało. Trzeba było stworzyć wyróżnienie dedykowane tylko dla niej. Całe szczęście, że imprezę prowadzi Snoop Dogg, więc przynajmniej gospodarz wniesie na scenę odrobinę luzu.

0: Jack Harlow nie wytrzymał i szczerze przyznał, że jak każdy z nas po prostu szuka akceptacji w internecie. Zamiast hip-hopowych bangerów zachciało mu się neo-soulu, więc z niepokojem sprawdzał, co piszą krytycy. Żeby upewnić się, że zmiana stylu nie była klapą, musiał ruszyć w trasę i usłyszeć śpiewających fanów. Na szczęście po 3 latach przerwy i ucieczce do Nowego Jorku słuchacze kupili jego nową wrażliwość.
1: Po polsku.

robi źle, że robi źle. Jak naiwne dziecko błądzę pośród tłumu, każdy z nas nim jest.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
2: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
1: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. Dwóch oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
3: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
1: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
4: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol. Rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 zł rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro parasole mogą się przydać prawie w całej Polsce, tylko na zachodnich krańcach kraju powinno być sucho. Temperatura wyniesie przeważnie od 13 do 19 stopni. Wiatr słaby albo umiarkowany, ale okresami porywisty, zwłaszcza na północy Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest kilka minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę na głośnikach. Zostańcie z nami.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Nitro Zyniak ponownie poczuł się wielkim ekspertem i postanowił ustawiać do pionu polską scenę muzyczną. Rzucił hasłem o delegalizacji żeńskiego rapu, jakby co najmniej piastował urząd ministra do spraw hip-hopu. Łaskawie oszczędził na swojej czarnej liście tylko dwie artystki, a Young Leo się po prostu skreślił. Ciekawe, jakie kolejne zakazy i ustawy Nitro wymyśli dla nas podczas następnej wizyty w podcaście.

0: polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

Na trasie Eda Sheerana zrobiło się tak pusto, że brytyjski gwiazdor wkrótce sam będzie musiał grać jako własny support. Zamiast grać koncerty, muzyk musi gęsto tłumaczyć się z decyzji podejmowanych przez promotorów i właścicieli stadionów. Byli współpracownicy bronią go co prawda w sieci, ale atmosfera wokół całej trasy zrobiła się gęstsza niż kiedykolwiek. Sam Ed na koncercie w Filadelfii przyznał nawet, że z tego wszystkiego chciał po prostu rzucić mikrofon i odejść z branży.

Harry Styles uznał, że najlepszym sposobem na promocję trasy jest wykupienie zapasu kofeiny w centrum Londynu. Zamiast rozdawać bilety, ufundował ludziom małą czarną i kazał baristom nosić krawaty w swoim stylu. Wyobraźcie sobie to zdziwienie przy kasie, gdy dowiaduje się, że za twoje espresso zapłacił znany gwiazdor. A wszystko po to, żeby fani mieli wystarczająco dużo energii na walkę o nowe wejściówki na Wembley.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie trwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o wyhamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
3: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym, czy takim powiedzmy poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
1: Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania tego zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
1: Nastolatek przebywa w areszcie, grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej? Tak, policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. Na to niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
5: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
1: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dużo chmur i miejscami przelotny deszcz. Nie powinno padać jutro tylko na zachodzie Polski. W górach zrobi się zimowo, w Tatrach spadnie śnieg. Najchłodniej na Podhalu właśnie i na Suwalszczyźnie około 11 stopni, a najcieplej na zachodzie 19. Wiatr zwykle umiarkowany, ale czasami porywisty.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
7: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o to jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
2: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko dwa tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingu, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
8: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest piąta rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach tak że Maja Chwalińska, dla której ostatnie trzy miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołejnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z trzeciej setki rankingu. Chwalińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0. To w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki wyłoni jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.
9: Jest kilka minut po godzinie 21. Ostatnia wspólna godzina tego wieczoru na dzisiaj, więc sprawmy, żeby to była naprawdę dobra godzina. Podkręćcie radio i lecimy dalej.

Maryla Rodowicz wzięła memy o corocznym odmrażaniu na poważnie i zrobiła z nich motyw przewodni trasy. Na scenie przyleci z kosmosu, zamknie się w bryle lodu i odwiedzi kolegów z branży w niebie oraz w piekle. Żeby było jeszcze ciekawiej, po 50 latach na scenie uznała, że czas wreszcie spróbować samemu napisać tekst. Powiem tak, dystansu do siebie i szalonych pomysłów mogliby się od niej uczyć dzisiejsi 20-latkowie.

Roxana Węgiel uznała, że polska scena jest dla niej za ciasna, więc spakowała walizki i poleciała podbijać Amerykę. W studiu usiadła obok producenta, który robił hity dla Shakiry jeszcze w czasach, gdy Roxany nie było na świecie. No, trzeba przyznać, że od występu w dziecięcym talent show minęła chwila, a ambicje urosły do rozmiarów oceanu. Czekamy z niecierpliwością, czy ten amerykański sen przyniesie światowy przebój, czy tylko nową galerię na Instagramie.

I mamy to. Zbliża się powoli 22, więc na mnie już czas. Życzę Wam oczywiście dobrej nocy. Dzięki, że ze mną byliście. Patryk Jaromierski, do usłyszenia już jutro. A to jest Radio Wrocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przemówienia w ONZ-cie. Donald Trump chwali sam siebie. Turyści w Gdyni mają płacić więcej za parkowanie niż mieszkańcy. Tunezyjczyk sforsował ochronę lotniska we Wrocławiu. Sąd wyda wyrok w trybie ekspresowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Litania pochwał i cała lista sukcesów Ameryki pod rządami Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w swoim przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupił się na sobie. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała i korzysta na tym cały świat.
2: Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem.
1: Wieczorem Donald Trump spotkał się też z Wołodymyrem Zełenskim. Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane, mówił dziś podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Podkreślił, że od początku wojny Rosja straciła 1,5 miliona żołnierzy. W ciągu ostatniego roku zajęła 0,3% terytorium Ukrainy kosztem ponad 400 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Nauseda wezwał do połączenia sił, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem prezydenta. Szczyt odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z KO.
3: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
4: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
1: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były proponowane przez kancelarię, a prezydent nie uzależnia spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
5: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
1: Pojawił się też pomysł, by wolne miejsca do parkowania wskazywała aplikacja wykorzystująca miejskie kamery i czujniki. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo. Wszedł nawet do samolotu. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wszedł do maszyny. Został ujęty od razu i Straż Graniczna zajmuje się tym incydentem. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski. Dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc ma lekki jetlag.
6: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
1: Pierwszy mecz jesienny naszej kadry już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro przeważnie niebo pochmurne, choć z delikatnymi przejaśnieniami. Na zachodzie ma być najładniej i na zachodzie, tylko na zachodzie, nie powinno padać. W pozostałej części kraju możliwe przelotne opady, a temperatura od 13 do 19 stopni i znowu najcieplej na zachodzie Polski.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
2: Dzień dobry.
1: Bosławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin, tak. Sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
2: Tak.
1: Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi? Ile macie sekcji wiekowych?
2: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Wrocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
1: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
2: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu, jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach, a na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
1: Tutaj teraz mamy za nami są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić? Jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
2: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi. Mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4, 5, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni i tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego, że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
2: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi. Aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie. Musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo kun, czyli 5 zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali, to jest bardzo ważne, szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo przemycane w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
2: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej i otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony, mamy sukcesy, z roku na rok coraz większe, dużo chętnych do trenowania. trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy, także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem, także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach, przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka. Widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy, z zawodów przewozi się dosłownie worki medali.
2: Jest to prawda, dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie, powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
2: Cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym zawodnikiem z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate, a po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
2: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski. A teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijam.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu. Jak to wyglądało?
2: Znaczy, sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni sensei, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach i podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wpadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później te ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
2: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli o, bo tu kostka, bo to przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga, z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, żeby, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby ku dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej. Może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki.
2: Oraz Szkoła Zanshi.
1: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Porozmawiamy dziś z Piotrem Nowakowskim, dyrektorem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku. Dzisiejszym tematem będzie nagroda, którą muzeum otrzymało. Oddaję głos Sylwii Szareckiej.
2: Dzień dobry, chcielibyśmy, żeby powiedział nam Pan kilka słów o tym wyróżnieniu i o nagrodzie, jaką otrzymaliście Państwo ostatnio.
3: W tym roku otrzymaliśmy główną nagrodę w konkursie Muzeum na Kujawsko-Pomorskie Wydarzenie Muzealne Roku. Chodzi o rok 2025 i tę główną nagrodę przyznano nam w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Za publikację, którą trzymam w ręku, publikację autorstwa Krystyny Kotuli, Aleksander Laszenko 1883-1944. Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje, powiedzmy, duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Laszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. Był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Raz ze względu na swoją twórczość, która była wówczas bardzo popularna, ale przede wszystkim na swoje przygody podróżnicze. Praktycznie co roku podróżował do Afryki bądź na Bliski Wschód i relacje z tych podróży zamieszczane były bardzo licznie w prasie. Dbał po prostu o swój wizerunek. Bardzo był zaangażowany w pisanie artykułów, w udzielanie wywiadów. Stąd też zachowało się bardzo dużo materiałów, które dotyczyły jego życia, twórczości i tych przygód, o których mówiłem. Bardzo popularne było też to, z kim się kontaktował, z kim podróżował. Między innymi głośna była sprawa udziału Aleksandra Laszenki w odkryciu grobowca Tutenchamona. Jakby przyznawał się do kontaktów z Howardem Carterem, który dokonał tego odkrycia. Tego w tej publikacji jakby do końca nie potwierdzamy. Niemniej jednak ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowy, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Już takich wydawnictw w sumie trudno nam się będzie spodziewać. Autorka jest naukowcem starej daty i naprawdę nie korzystała ze sztucznej inteligencji. To będzie już chyba coraz trudniej osiągnąć w następnych publikacjach. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, no powiedzmy, w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym. W ogóle działalność wydawnicza naszego muzeum, cieszę się, że została doceniona, ponieważ to jest ważna dziedzina naszej działalności. Kojarzymy, że popularyzujemy nasze dziedzictwo poprzez organizację wystaw, zajęć dla młodzieży, prelekcji i tak dalej, a publikacje, no to jest to, nad czym nasi pracownicy i cały zespół pracują bardzo intensywnie. Możemy się poszczycić tym, że jesteśmy instytucją, która chyba teraz największą tą działalność wydawniczą prowadzi w naszym mieście. Bardzo nas cieszy, że książki są kupowane, no inna sprawa, czy są czytane też, no ale nasze publikacje staramy się wydawać porządnie. One mają z reguły, jak to wydawnictwa muzealne, bardzo duży zasób informacji, ilustracji, a szczególnie jeśli to dotyczy fajansu włocławskiego, który teraz jest bardzo modny, no są rozchwytywane.
2: To ja zapytam jeszcze odnośnie tutaj poprzedniej naszej publikacji. Skąd pomysł i dlaczego wybór akurat pana Leszenko?
3: Och, to się nazbierało materiałów. Jeśli książka ma 400 stron i tak dużo, to znaczy, że długo się nad nią pracowała. Tak naprawdę autorka pierwszy raz do czynienia miała z Aleksandrem Laszenką przy okazji organizacji pierwszej jego wystawy w Włocławku po wojnie, takiej dużej wystawy, która miała miejsce w 1992. I tej wystawie towarzyszył skromny katalog, który też bardzo szybko się rozszedł. A Aleksander Laszenko jest jeszcze popularny na rynku antykwarycznym. Jego prace często się tam pojawiają. Stąd też była presja na nas, ażeby wydać po prostu porządne opracowanie dotyczące jego twórczości. Tu jeszcze nałożyło się na to nieszczęsny stan pandemii, który pozwolił zdalnie autorce zbierać materiały. Nie zakładałem, że ta publikacja będzie miała aż takie rozmiary. Autorka ciągle coś jakby uzupełniała tę publikację. No i wyszło coś takiego porządnego. Uzyskało uznanie komisji konkursowej, stąd też ta nagroda.
2: A spytam się, jak długo ta pani przygotowywała cały materiał do książki?
3: No jeśli miała do czynienia z Aleksandrem Laszenką już 35 lat temu, oczywiście inne publikacje opracowywała w międzyczasie, no ale powiedzmy ten materiał gdzieś się odkładał i tak na dobrą sprawę w tym 2020 roku przysiadła tak już konkretnie do opracowania tej książki, no więc no troszkę czasu minęło.
2: Pan, rozumiem, tutaj wspierał i również nadzorował pracę przy tej książce?
3: No tutaj cały czas byliśmy w sporze z autorką. Jako redaktor wydawnictw muzealnych, no musiałem też wprowadzać pewne ograniczenia, pewien porządek w procesie wydawniczym, w procesie projektowania. To jest bardzo kierowanie zespołem w sumie. No to jest fotograf, czyli pracownia digitalizacji, to jest grafik nasz z pracowni plastycznej, to jest jeszcze korekta polonistyczna, korekta merytoryczna, redakcyjna, a więc no, cały cykl przygotowania publikacji. My w zasadzie robimy wszystko w muzeum, gotowe pliki wysyłamy do drukarni z określeniem parametrów książki. Książka jest porządnie wydana, jest szyta, także się nie rozleci.
2: A w jakim nakładzie egzemplarzy wydana została ta książka?
3: Książka została wydana w nakładzie 700 egzemplarzy.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.